czar. Cionie, artytonie, o sofronie. O ziguzyny, o defludziny. Mazugandini, la quora medina. Archer, cionie, cionie, cionie, cionie,